0: 13 godina i 28 minutos, 13 horas e 28 minutos. Então, como nós tinha falado, nós temos a presença da professora Carol hoje aqui no nosso estúdio para nós conversar com ela. Então, dobry wieczór, panie Karol, wszystko w porządku?
1: Dobry wieczór, wszystko w porządku. Cieszę się, że tu mogę być z wami.
0: No i co mnie powita, tak wieco znota polskiej teraz w Brazylii, jak tam, którym kraj lepszy?
1: No, trudno powiedzieć, który lepszy, ale na pewno są bardzo różne. Na przykład tutaj, jak jestem w Brazylii, to bardzo lubię śmaron, którego nie ma tam.
0: A tam pewno trudny jest śmaron, to dobrze. No i co mi opowiecie, co żeście przyjechali, za czym, co wy chcecie z tą waszą wizytą tutaj w naszym kraju?
1: Ja pracuję na uniwersytecie, eu trabalho na faculdade i jestem językoznawcą, lingwistą. To oznacza, że interesuje mnie język. I jestem tutaj w Brazylii. Interesuje mnie polski, który jest nadal używany na koloniach i dlatego tutaj zwiedzam różne kolonie, na przykład Malet, Santanę, Cruz Machado, teraz jestem właśnie tutaj, São Mateus do Sul. Robię

0: takie entrewiszty z osobami, które jeszcze mówią po polsku, żeby ten język się nie zatracił.
1: A pewno się nie zatraci, nie? Kto mówi, do Polski Polka żyje, to dopóki Polska żyje, to nasz język nie zginie, nie?
0: No tak to jest.
1: No to jeszcze chciałbym właśnie spytać, co byście się uznali, jak nasz język polski tutaj jest mais ou menos taki akuratny, czy nasz język już jest pomieszany z językiem brazylijskim?
0: No, dla mnie jest bardzo akuratny. Każdy język jest troszeczkę zmieszany z innymi językami, bo języki są jak ludzie. Nie żyją osobno, tylko wchodzą ze sobą w kontakt. Więc ten język polski, którym mówimy w Europie, to też nie jest taki polonais puro. To też jest zmieszany na przykład z francuskim, z angielskim, z niemieckim. No i tutaj oczywiście nie ma tych języków. Więc tutaj polski, który jest używany tutaj na koloniach, jest zmieszany z językiem portugalskim. Jest to bardzo naturalne. Jest dużo fajnych słówek. Na przykład śmaron.
1: To przemiesza, jak to mówią, fijon z ryżem, no nie?
0: No właśnie.
1: Zmiesza się.
0: Fijon, milija, skrywon, namorować, kaszonki, kajsinie. A kartofle to akurat jest w Polsce, ale gamele. No różne takie ciekawe rzeczy, plus jeszcze takie słowa, które są no, ze starego polskiego, których już się na przykład nie używa w Polsce i które tutaj słyszałam pierwszy raz, na przykład koluchy, wiorki, choryłka, hulać, na przykład.
1: No, hulać, więc, tańcować. Je.
0: Tak, tańcować, niektórzy mówią hulać, niektórzy mówią tańcować. Bania na przykład, ja tylko znam dynia, tutaj nikt nie mówi dynia, więc dużo jest takich fajnych słówek. Też podoba mi się na przykład, że tutaj nie używa się słowa przepraszam, tylko przebaczaj. Jak się przeprasza za coś, prawda? Jest dużo jeszcze innych, na przykład bardzo mi się podoba, że tutaj się mówi zakłopotany, to oznacza coś innego w Polsce, tutaj to jest, że mam jakiś problem, prawda, zakłopotany, a w Polsce to jest, że jestem konfuzo bardziej, więc jest dużo takich słówek, które tutaj oznaczają coś zupełnie innego niż w Polsce. To mnie naprawdę bardzo interesuje. To tam empolgada cada vez que eu faço entrevista, eu fico escrevendo todas essas palavras novas para mim.
1: É para traduzir, né? Depois, né?
0: Tak, tak. Bo to z tego będzie takie banco de dados enorme i możemy z tego robić bardzo dużo ciekawych badań. Muitas investigações interessantes.
1: I wyżeście przyjechali już drugi raz teraz do Brazylii, nie? Żeście jak pierwszy raz byli, a teraz drugi raz, to zobaczyliście, że jak się inaczej zrobiło, czy tak samo polskie ludzie żyją i gadają?
0: Mam wrażenie, że ten język jest coraz... Mam wrażenie, że język jest podobny, więc to może się nie zmieniło. Natomiast to, co zauważyłam, że się zmieniło, to od czasu mojej pierwszej pesquisy, to widzę, że jest o wiele większe zainteresowanie za granicą, na przykład w Polsce, właśnie tym, że w Brazylii są jakieś osoby, które mówią po polsku. Kiedy pierwszy raz przyjeżdżałam, to nikt nie wiedział, że tutaj są Polacy czy osoby, które mówią po polsku. Więc to była zupełna nowość, zupełna novidade. A teraz już widzę duże zainteresowanie także na uniwersytecie, na fakultacie, tem muitos projetos que focam nessa área, nessa língua polonesa falada na região. Então eu acho isso muito bom mesmo, sinal muito positivo.
1: Então... progredimos, ó, viu? Tá certo, né? Viu? Nossa gente polaca, progredimos, então tá louco de bom, né? Então, tem mais alguma coisa para fazer, alguma observação, professora, que daí nós vamos tocar umas músicas.
0: Ah, vamos tocar umas músicas, então.
1: Então, vamos tocar, Sérgio. E só alertando o pessoal, aqueles, vocês querem mandar as mensagens para nossa rádio, podem mandar por telefone 98804-2851. Mandando sua mensagem, você está concorrendo a abrir.